seem to never know.

May there be peace.

0: Radio Odzew. Twoja muzyka w twoim domu.
1: Za ostro, tak jak dojeżdżam.
2: Odzew się.

prosto pompuj. Pompuj dętkę, wkładaj sznurowadła, wiąż, pompuj. Po prostu pompuj. Pompuj dętkę, wkładaj sznurowadła, wiąż, pompuj. Po prostu pompuj.

pełni sił umysłowych i zupełnie świadomy. Z każdym dniem konsekwentnie rozpadam się na atomy.

tlen, żelazo, woda, wino, azot, węgiel, tłuszcz i miłość.

Sen, który się ze słowa każdego wytrąca. Żelazo nieprzekute i już nie gorące. Woda bez żadnej miary wylana na blagę. Wino, co zastępuje w krwiobiegu odwagę. Azot z natury kwaśny, przyczyna zgorzknienia. Węgiel, co dawno połknął naturę płomienia. Tłuszcz, który z czasem dzieli na skórek od kości. I najmniejszy, lecz ważny, pierwiastek miłości. Tlen, żelazo, woda, wino. Azot, węgiel, tłuszcz i miłość. Azot, węgiel, tłuszcz.

zupełnie świadomy. Z każdym dniem konsekwentnie rozpadam się na atomy. Tlen, żelazo, woda, wino.

jest długi. Można się rozebrać, potem się wykąpać, wytrzeć do sucha ręcznikiem frotę, ubrać się znowu, wyjść na balkon, spalić papierosa, spalić to miasto.

2609, 2609.

Mazurów.

zasłaniaj, nie zasłonisz, zostaw. No, no jeszcze bardziej odkryj, lubię jak krwawisz, bo stare kobiety nie. Dzwonek w plecy, dzwonki.

chciałem jednocześnie chłopca, śnieg, powietrze, swój kręgosłup, łodygę. Śnieg pada, śnieg pada,

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Katakumby kapucynów. Jeśli interesuje Was temat przemijania i będziecie na Sycylii, zdecydowanie powinniście odwiedzić katakumby kapucynów w Palermo. W tym wyjątkowym miejscu możecie zobaczyć aż 8 tysięcy ciał. Najstarszy z nich należy do zakonnika, który zmarł w 1599 roku. Jak przeczytamy we wcześniej wspomnianym Atlasie Osobliwości, początkowo to miejsce miało służyć jedynie zakonnikom, ale z upływem czasu korytarze poszerzono, żeby zrobić miejsce dla ważnych świeckich mieszkańców okolicy, którzy płacili za przywilej pochowania w tych podziemiach. Ich zmumifikowane ciała, posegregowane według wieku, płci, zawodu i statusu społecznego, leżą w otwartych trumnach, wiszą na ścianach ciasnych korytarzy oraz cisną się ułożone piętrowo na półkach. Sam miałem okazję odwiedzić to miejsce kilka lat temu i muszę przyznać, że nie jest to miejsce dla osób o słabych nerwach. Jeśli jednak nie przeraża Was widok zmumifikowanych zwłok, to wizyta w katakumbach na pewno pozwoli Wam lepiej oswoić się z tematem przemijania. A jeśli daleko Wam do Palermo, zawsze możecie wpaść do warszawskich katakumb zagadkowni.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: No cześć. Dobry wieczór. W sumie to już dobry wieczór, chociaż za oknem jeszcze mamy trochę słońca. Kuba Długosz z tej strony. Witam w audycji Winyl. Zaczynamy. Dzisiaj będzie całkiem inaczej. Rockowo, ale tak inaczej. Zaczynamy.

I jesteśmy z powrotem. Za nami Cat Power, utwór Manhattan. Wokalistka nietypowa, eteryczna, magiczna. Zachęcam do zapoznania się z jej twórczością. Dzisiaj jeszcze dwa kawałki takiej polecą pani. A przed nami Norah Jones, I Don't Know Why. Ja wiem, że to nie rockowo, ale jednak coś jest w tej norze, co przykuwa uwagę. Mam nadzieję, że to usłyszycie. Potem Tommy Stinson, Light of Day. I wracamy po tych dwóch piosenkach.

Za nami Nora Jones, I Don't Know Why oraz Tommy Stinson, Light of Day. W ogóle ten Tommy to był w zastępstwie oczywiście za tego oryginalnego basistę w zespole Guns N' Roses. Taka ciekawostka od... Piosenka, myślę, też niczego sobie, fajny klimat, taki balladowy. No a przed nami Cat Power, którą słyszeliśmy już na początku, utwór Crossbone Style, już w zdecydowanie bardziej alternatywnym klimacie, a tuż po tym Ania Dąbrowska, Charlie Charlie. Utwór piękny, romantyczny, w ogóle to jest cover, ha, musicie sobie teraz znaleźć, jeśli was to interesuje, w internecie cover oryginału zagraniczny. Ania Dąbrowska, Cat Power przed nami. Słyszymy się za moment.

I jesteśmy z powrotem, za nami Cat Power, Crossbone Style oraz Ania Dąbrowska, Charlie Charlie. No już Ani Dąbrowskiej, no ciężko byłoby się tu spodziewać, szczególnie w takiej audycji, ale moi drodzy, ta pierwsza płyta, którą ona nagrała, Samotność po zmierzchu, jest wybitnie rock'n'rollowa. Wiecie, rock'n'roll to nie tylko przesterowane gitary i wysoko śpiewający wokalista, ale to jest zdecydowanie coś bardziej plastycznego. I Ania, myślę, złapała ten klimat właśnie na tej płycie. Przed nami teraz Billy Withers, Ain't Not Sunshine oraz Gordon Haskell, How Wonderful You Are. Niestety obaj panowie całkiem niedawno zmarli. Przykra rzecz, że odchodzi tylu artystów, uczcimy to właśnie tymi kawałkami. Wracamy za moment.

Moi drodzy, za nami Billy Withers i Gordon Haskell, a przed nami dwa ciekawe utwory pochodzące z serialu Californication, tam właśnie je poznałem. Będzie to Goose Black i cover Black Sabbathów Paranoid w super fajnej odsłonie oraz Gregory Alan Isaacow If I Go, I'm Going. Piękne utwory, słuchamy.

ale nas zachwycili. No naprawdę bardzo ciekawe wykonanie, szczególnie coveru Goose Black Paranoid, czyli Sabatów. No i Gregory Alan Isakow, If I Go, I'm Going To. Piękne utwory, poznałem je właśnie w serialu Californication. Fajna produkcja, ciekawa produkcja, zabawna produkcja, rock'n'rollowa produkcja, bo my cały czas jesteśmy w rock'n'rollu. Nie zapominamy o tym nawet na moment. Moi drodzy, przed nami teraz punkt stały tej audycji, czyli co? Zastanówmy się, jak nam minął weekend, tamten tydzień, jakie wnioski na plus, jakie na minus. Teraz będzie całkiem inny klimat refleksyjny, czyli Mac DeMarco Chamber Reflection. Wychillujmy się trochę indie rocka. A tuż po nim Cat Power The Greatest.

Moi drodzy, romantyczno-rockową część mamy już dzisiaj z głowy. No chyba, że ten utwór, który jeszcze potem będzie, to tak się mieści w tych ramach. Za nami Mac DeMarco Chamber Reflection oraz Cat Power The Greatest. A przed nami Stevie Ray Vaughan, Lenny, piękny, gitarowy, stratocasterowy, jakkolwiek to nazwać, sound, który uwielbiamy, kochamy i dlatego puszczamy. A tuż po tym Homo Twist. Moi drodzy, to będzie live z Kazimierza Dolnego z 95 roku. Jaka piosenka? Niech to będzie właśnie ta piosenka zagadka na koniec. A live dlatego, żebyście mieli przedsmak tego, co będzie się działo na festiwalu. Kończymy ten piękny poniedziałkowy wieczór. Kuba Długosz, audycja Winyl. Słyszymy się za tydzień. Cześć!

0: tylko buty robi szewc, niech ubrania szyje krawiec.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Lobotomia.

Można nie pić. Ale to żadna sztuka. Bo co wtedy robić? Każdy niby szuka jakiegoś celu, ale porzuca model w połowie sklejania, nie wierząc, że poleci czy popłynie, cokolwiek by to nie było. Potem wrzuca to do komórki przez dziurę, żeby nie widzieć innych trupów marzeń i planów z dzieciństwa. A w komórce skład dekoracji do przedstawień, których premiera nigdy. Świt odpala od zmroku tego samego peta, robiąc z każdego dnia taki sam szary kołtun, jak dym z najtańszych papierosów. Zenek dawno przestał wierzyć, ale przyzwyczaił się do oddychania. A to niełatwe się tak oduczyć. W końcu robi to od urodzenia. Czasem już go to trochę nudzi, ale... Stali więc wszyscy Zenkowie z okolicy, czekając i nawet nie wiedząc o swoim czekaniu. Palili tylko najtańsze, chowając pomyki wewnątrz dłoni. Palili tak od czasów szkoły, gdzie uczyli ich, że jakby tak poszli cały czas w jedną stronę, to po jakimś czasie przejdą z powrotem dokładnie w to samo miejsce, skąd wyruszyli. Co podważało sens jakiejkolwiek wyprawy i jakichkolwiek działań. Stoją więc, jakby właśnie wrócili. Któregoś dnia pod sklep przybył wędrowiec i opowiedział chłopom o zaczarowanej złotej myszy, która może się trafić w każdej butelce. Trzeba tylko być wytrwałym, konsekwentnym i wierzyć w sukces. Nie dawać się ani zwątpieniu, ani doraźnym porażkom. Tego im było trzeba. Posłuchali go chłopy. Najważniejsze to nadać sens swojej egzystencji i wierzyć w sukces. Stanisław był policjantem. Wiedział, co wolno, a czego nie. Znał kodeks niejako osobiście i wszystkich w okolicy. Wiedział, czyj syn zostanie złodziejem, a czyj bitniokiem. I chociaż nie wierzył w ludzi, to sumienny był. W prawo też już wierzył z wielkim trudem, ale kartoteki miał przygotowane naprzód, na 3 pokolenia, a w nich puste miejsca, jak w tablicy Mendelejewa, wiedział, że przyjdzie mu je wypełnić. I wiedział nawet jak, bo znał prawo i wszystkich w okolicy. Wiedział, co wolno. Chłopy też wiedzieli. I chociaż grzeszyli głównie metafizycznie, to zdarzały się zderzenia z rzeczywistością. Zgłaszali się wtedy do Stanisława i meldowali odpowiednią formułką o tym, co przewinili, jak bardzo żałują i co obiecują. Jak do kapłana prawa i porządku. To oszczędzało wiele czasu i łagodziło pokutę. Oraz lekką nutką sensu zabarwiało istnienie Stanisława. Rano wychodzili z czystą kartą, z jasnym spojrzeniem na świat i nadzieją na lepsze. Wieczorem wracali. Józek był nic po nim. Tylko by łaził, kwiatki głaskał i do ptaków gadał. W strumyku pod kamienie za rakami zaglądał i psy po imieniu znał. Po ich własnym, nie po tym, co im ludzie przemocą dali. Umiał na świat patrzeć i lubił o tym opowiadać.
Machał wtedy rękami, że zdawałoby się, że zaraz odleci, a rękawy na coraz słabszej nitce wisiały. A patrzącym wtedy zdawało się, że gdy ta ostatnia nitka pęknie, to Józek padnie jak kukiełka. I taki miał status w okolicy. Kiedyś powiedział, że ukazała mu się Matka Boska, ale mu nie wierzyli i wyśmiali, pukając się wymownie w czoło, bo kto by tam wierzył w Matkę Boską w ich okolicy? Jaka znowu Matka Boska? Natrząsali się niedowiarkowie. Zawziął się, że im udowodni, że spotka ją jeszcze raz i poprosi, żeby zaświadczyła. Teraz, po latach, chciałby, żeby ukazała mu się jakakolwiek matka, nawet jego własna, chociaż raz. Któregoś dnia spotkali się w poczekalni miejscowego ośrodka zdrowia. Zenek, jeden z poszukiwaczy złotej myszy, miał boloka w boku. Tak pod żebrami od prawej strony i bardziej jak coś robi, albo szybciej idzie, albo się zegnie, to nie może. Albo jak tak na prawym boku poleży. I wtedy tak boli, że nic nie może, a przecież wiara w sukces to ciężka robota. Stanisław tylko twarz w dłoniach schował i na ludzi nie patrzył. Bo jak nie był na komendzie, to w nich nie wierzył. A co na którego popatrzył, to cała kartoteka mu się odbijała wczorajszą kiełbasą. I co by nie zjadł, to tak samo. Aż go mdliło na widok. A popijać nie chciał, bo wtedy odbijało mu się jeszcze bardziej. Jakby zjadł za szybko cały kodeks. A Józek cukierkami wszystkich częstował, ale nikt nie chciał, bo mówili, że ma cukrzycę i bali się zarazić. A Józek miał raka, ale go wypuścił. Tylko że dziś ich nie przyjęli.

opowieści z ciemnych korytarzy.

Zenek nie pił dużo. Na ogół nie pił więcej niż jedno wino na dzień. A co to jest dla takiego chłopa? Ale kiedyś kupił wino, a tam złota mysza. I mówi ona, ta mysza znaczy, że jak ją szybko wypuści, to ma trzy życzenia. On, Zenek znaczy. Ale Zenek chytry nie był, nad dobra materialne przedkładał inne wartości. A ona była tak piękna, że się Zenek od razu zakochał. Pieprzysz tam życzenia, albo nie, ma jedno, żeby się z nią ożenić. No to dobył korkociąga, ale ten od częstego korkociągania się złamał, a mysza mu pokazuje na zegarku, że czas płynie i za chwilę oferta będzie nieaktualna. No to rąbnął Zenek w desperacji szyjką o poręcz przed sklepem. No i źle się stało. Odcięty łebek złotej myszy wyszeptał mu tylko, że zawsze go kochała i niech uratuje jej siostrę, też umiedzioną w butelce. Pocałowała go na pożegnanie i skonała. Od tej pory Zenek systematycznie kupuje wino i szuka siostry złotej myszy. Staszek policjantem był. Kiedyś gonił złodzieja tak zawzięcie, że potknął się i połknął gwizdek. A ten utkwił mu tak niefortunnie, że nie szło go wyjąć nawet operacyjnie, bo to groziło i tak dalej. I od tej pory, gdy tylko zaczął szybciej oddychać, świstał tak przeraźliwie, że wszystko co żywe uciekało, kryształy pękały, sztuczce w szufladach dzwoniły na alarm, a ludziom gotowały się plomby. Jako policjant pracować już nie mógł, bo nie licował taki gwizd z powagą służby. Nawet poruchać nie dał rady, bo co przyspieszył... Świstakiem go za plecami wołali, śmiejąc się z nieszczęścia. I byłby przepadł, gdyby wuj mu nie załatwił pracy na kolei. Od tej pory na miejscowym dworcu kolejowym, gdy zajeżdża pociąg, wychodzi Staszek, robi kilka pompek i przesiadów i dyszy. To sygnał odjazdu. A Józkowi ukazała się Matka Boska w kostiumie Biedronki. Szła se drogą, kiedy w rowie odpoczywał, bo droga i upał męczyły. Przysiadła i matka. I tak zagaja. No, co tam, Józuś? A tak patrzy, że się Józkowi wszystkie grzechy naraz z gagą odbiły. Żeby zyskać na czasie, wyjął flaszkę i poczęstował. Matka szyjkę przetarła, łyk wzięła, skrzywiła się, bo ciepłe i wzdycha ciężko. To Józek zagadnął. A matka co tak za robaka przebrana? A, bo widzisz, Józiu, objawienie szłam robić, pastuszkom się pokazać, coś tam nawinąć z notatek. I chciałam jakoś tak wejście efektowne zrobić, a z kostiumów to miałam do wyboru Zorro, Muchomora i Biedronę. A gówniażeria teraz grymaśna, niczego już nie pasie, a z kostiumów to tylko księżniczki, wróżki albo gwiazdki pop uważa. To idę się przebrać za tę francę zębuszkę. I któregoś dnia spotkali się w jednym autobusie PKS. Zenek jechał podpisać się w pośredniaku, licząc na uzupełnienie kolekcji w miastowym sklepie. A tęsknota wielka go męczyła za złotą myszą, aż mu w gardle zasychało. Staszek jechał na szkolenie z machania chorągiewką i gwizdkiem. Miał nawet być prelegentem, a póki co chadzał dostojnie i powoli, by tego, co przekleństwem, darem nie stało się rozdrabniać. A Józio Nygus tylko Biedronkę palcem po szybie szturchał i życzenia obmyślał, co by sobie sprawić chciał, jak już ją do nieba pośle.
i powysiadali każdy na swoim przystanku, nic zgoła o sobie nie wiedząc.

0: Dziękuję bardzo. I ta piosenka była specjalnie dla skutecznych naszych.
1: Wojtek otworzył właśnie nową knajpę, ale kurwa w Pucku, to jest daleko od Gdańska, ja pierdolę. Pojechałbym tam zobaczyć, jakie daje karluchy.

Walking.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Kanadyjczycy mogą wydawać się mili i grzeczni, ale każdy, kto widział mecz hokeja, wie, że kiedy trzeba, potrafią być twardsi niż stal. Dodatkowo ich porządnie wyszkolona armia, licząca 95 tysięcy żołnierzy, sprawia, że zdobycie Kanady byłoby nie lada wyzwaniem. Ale kraj ten nie musi polegać na swej sile militarnej. Podobnie jak w przypadku Rosji, wielkość terytorium i jego nieprzyjazny śnieżny klimat powodują, że wystawienie odpowiedniej ilości wojska byłoby naprawdę trudne. Nadmiar wszystkiego, większość populacji państwa żyje blisko jedynej granicy lądowej, która przypadkowo znajduje się przy największej potędze militarnej świata i bliskim sojuszniku Kanady. Jeśli więc nie chcesz przedzierać się przez Stany Zjednoczone, aby następnie podbić kraj klonowego liścia, to pozostaje ci przepłynięcie przez na wpół zamarznięte wody i wylądowanie na najdalszych zakątkach kraju. Kolejnym krokiem będzie przedarcie się przez grubą warstwę śniegu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Zakaz wspinaczki na egipskie piramidy. Piramidy, w tym najwyższa z nich, piramida Cheopsa, stanowią nieocenione dziedzictwo historyczne i kulturalne. Każde działanie, które mogłoby zaszkodzić ich strukturze, w tym wspinaczka, jest surowo zabronione przez egipskie Ministerstwo Sprawiedliwości. Celem jest ochrona tych starożytnych cudów, aby przyszłe pokolenia również mogły podziwiać ich majestat. Wspinaczka na piramidy nie jest tylko nielegalna, ale też niebezpieczna. Te gigantyczne struktury są bardzo strome, z nierównymi i zniszczonymi powierzchniami. Jednak mimo surowego zakazu kilka osób na przestrzeni lat spróbowało dostać się na szczyt. W 2020 roku młody niemiecki turysta wywołał międzynarodowy skandal, kiedy nielegalnie wszedł na piramidę Cheopsa. Skończyło się aresztowaniem, karą grzywny i dożywotnim zakazem wjazdu do Egiptu. Wreszcie warto przypomnieć, że egipskie prawo jasno określa, że wspinaczka na piramidy jest po prostu nielegalna.

rzecz.

We stop now. We lose.

Przywiozła mnie karetka. Było całkiem śmiesznie, może trochę strasznie, mało co pamiętam. Nie czułem w ustach smaku, brakowało śliny. Tęskniłem za rodziną, lampeczki się jarzyły. Przed oczami życie całe przeleciało, tak mnie dotlenili, aż w końcu skumałem. Zrozumiałem wtedy bardzo jasno, chcę być na tym świecie, nie chcę zgasnąć.

0: pędził jak szalony w czerwonym kasku. Kupił sobie narty, diabły jedne wszystko, tak jak Piotrek Grzyma skoczył życia odchłań.
1: Rozdanie całkiem nowe, w końcu mam odpowiedź. Szusy póki możesz, ten plan jest doskonały, śmieszno biały gigant, slalom życiowy. Szusy póki możesz, szusy póki możesz, plan jest doskonały, śnieżno biały gigant, slalom życiowy. Szusy póki możesz, szusy póki możesz, plan jest doskonały.

0: Teraz było super.
1: To jeszcze raz odpalę. Justin, jeszcze raz odpalam.
2: Launch of the heads. Ready? Go!

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich serdecznie. Władysław Bałtycki się kłania i zapraszam na program z archiwum 4AD. Dziś mam zamiar przedstawić album grupy Gang Gang Dance zatytułowany Eye Contact. Album został wydany w maju 2011 roku. Oczywiście przez wytwórnię 4AD, bo po to tu jesteśmy, ażeby posłuchać coś z tej wytwórni. Eye Contact to piąty album studyjny tego amerykańskiego zespołu muzyki eksperymentalnej. Przypominam, Gang Gang Dance. Jest to pierwszy album zespołu wydany pod szyldem 4AD. To ich pierwszy i ostatni album, na którym Jesse Lee zasiadł za perkusją po odejściu pierwszego perkusisty Tima DeWhite'a w 2008 roku. Na płycie Eye Contact gościnnie pojawili się również basista Tim Koch z Haunted Graffiti Ariel Pink oraz Alexis Taylor z alternatywnego kolektywu Dance Synthpop Hot Chip. Stereo Gum umieścił album na szóstym miejscu na swojej liście 50 najlepszych albumów 2011 roku. Uncut umieścił album na 22 miejscu na swojej liście, a Pitchfork na 25. Eye Contact jest kontynuacją chwalonego albumu Saint Diffna z 2008 roku, na którym znalazły się gatunki od dance rocka po dubstep i grime. Eye Contact podążył w ślady awangardy, z której grupa zasłynęła i którą chwalono. Jednak jego przystępność była większa niż w przypadku poprzednich albumów, a sam album został okrzyknięty pierwszą prawdziwie popową płytą kolektywu. Zdaniem Toma Jurka z All Music, mroczne warstwy produkcji, kanciaste, abstrakcyjne, ciemne zakamarki oraz czarne dziury przestrzeni i surowości, definiujące przeszłość Gang Gang Dance, odeszły w zapomnienie. Z kolei Aaron Leitko z Pitchfork nie uważał tego za muzykę pop, lecz raczej za materiał popowych płyt zebrany, przetopiony, a następnie przelany na płótno w stylu Jacksona Pollocka. Płyta została nagrana w składzie Litsi Bugacos, wokal prowadzący, Brian DeGrow, instrumenty klawiszowe, Josh Diamond, gitara, Taka Imamura, grafika wizualna, Jesse Lee, perkusja. Dodatkowy personel Tim Koch, gitara basowa i Alexis Taylor, dodatkowy wokal. A oto utwory, którymi za chwilę nakarmimy swoje zmysły. Glass Jar, nieskończoność, jedna nieskończoność, nie wiem jak to nazwać inaczej, znaczek nieskończoności. Adult God, Chinese High, Mind Killer, Nieskończoność 2, Romance Liars, gościnnie Alexis Taylor, Sacer, następnie Nieskończoność 3 i na koniec True and True. Posłuchajmy, grupa Gang Gang Dance w albumie z roku 2011, Eye Contact.
2: I can hear everything. It's everything time.

我被说中文早上好被说中文早上好被说中文早上好被说中文

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego kąt pełny ma akurat 360 stopni, a nie na przykład 100, co byłoby może bardziej intuicyjne? Początków tego podziału należy szukać u starożytnych Babilończyków w okolicach 2400 roku przed naszą erą. W starożytnych społecznościach matematyka wiązała się z próbą usystematyzowania wiedzy z danego zagadnienia. U Babilończyków chodziło o mapę gwiazd widocznych na niebie. Wiele wydarzeń czy zjawisk wiązano wówczas z konkretnym układem gwiazd, a żeby móc je w miarę przewidzieć, Babilończycy podzielili pełny okrąg na 360 stopni, co w przybliżeniu odpowiada 365 dniom w roku, po upływie których pozycja gwiazd wracała do punktu wyjściowego, czyli zataczała koło. Kolejną kwestią jest to, że system liczbowy Babilończyków nie był dziesiętny, tylko sześćdziesiątkowy. Opierał się na liczbie 60. To z kolei może wynikać z niezwykłych właściwości sześćdziesiątki, która jest podzielna zarówno przez 2, jak i 3, a zwielokrotniona daje nam właśnie 360, które podzielone przez aż 24 dzielniki da nam okrągłe wyniki.

dlatego, że mnie nie chcesz. Znajdę robotę w telefonii. Znajdę robotę w TVN-ie. Znajdę robotę w bankowości. Dlatego, że mnie nie chcesz. Dlatego, że mnie nie chcesz. Dlatego, że mnie nie chcesz. Będę dodatkiem do kolorowych pism dla gospodyń domowych. Dlatego, że mnie nie chcesz. Dlatego, że mnie nie chcesz. Wypalę na raz 7 paczek papierosów Super Life.

dlatego, że mnie nie chcesz. Znajdę robotę w telefonii, znajdę robotę w bankowości, znajdę robotę w TVN-ie, gdyż wszyscy już tam robią. I zrobię łaskę prezesowi, i zrobię łaskę prezesowej, bo wszyscy to robią, dlatego, że mnie nie chcesz. Dlatego.

Dobry wieczór Państwu, Super Mario. Jak co poniedziałek radio Odzew. To był zespół Lazard z Belgii, więc tak bardziej po francusku. Piosenka nosi tytuł, tak jak było słychać, How Does It Feel? Rok 2025. Zaleciało troszkę Talking Heads, tak mi się wydaje. Nieważne. Jedziemy dalej. Rok 97 i zespół Fluki z piosenką Absurd. Oni są z Anglii. Absurd kojarzy mi się z zespołem Darka Duszy. Darka Duszy od śmierci klinicznej, Shaking Doody, a teraz chyba Darek Dusza i Demony. Ale nie o Darku Duszy mowa. Zespół Fluki, piosenka Absurd.

with the high votes low.

To teraz będzie zespół z Kanady. Rok 2013. Zespół nazywa się King Cup Steely, a piosenka nosi tytuł Dead Heart Colonies. I znów będzie więcej śpiewania, coś w stylu Elvisa Costello na przykład. Zapraszam.

A teraz wycieczka, krótka wycieczka do Hiszpanii. Zespół nazywa się Colombo, rok 2012. Piosenka nosi tytuł Molten Metal. Troszkę bardziej elektronicznie i transowo, ale spokojnie.

Jeszcze odrobinę elektroniki z Los Angeles tym razem. Tym razem rok 2019, postpunkowy zespół Automatic z piosenką Highway. Zapraszam.

Zapraszam Państwa na blog w Słoniarni, dlatego że kolejne cztery piosenki będą miały dokładnie ten sam tytuł. Elefant, zespoły z różnych krajów i bardzo różny klimat. Te słonie będą nadawać w różnych narzeczach, będą mniej lub bardziej ryczeć. Nie wiem, czy one się rozumieją, ale myślę, że język muzyki jest bardzo uniwersalny. Pierwszy słoń to King Crimson i oczywiście piosenka pod tytułem Elephant Talk. Rok 81 z płyty Discipline. To będzie najstarszy brytyjski słoń.

Kolejny słoń będzie z Bostonu, przyszedł na świat w roku 2011 i będzie radośnie porykiwał. Zespół Macrotons, piosenka oczywiście pod tytułem Elephant. Zapraszam.

Ten słoń, który będzie porykiwać teraz, to słoń również z UK, ale rok 2020 to rok jego narodzin. Słoń będzie porykiwać w narzeczu jakimś afrykańskim, to wyraźnie słychać, że to afrykańskie słonisko. Zapraszam.

I jeszcze raz słoń, tym razem to słoń grecki. Grecka odmiana słonia w wykonaniu Mistera T, rok 2017, i tym samym zakończymy dzisiejszą wizytę w słoniarni. Tak jakoś mi się złożyło, że chciałem włączyć piosenkę Macrotons, a przyszło mi do głowy, że jest jeszcze Sorcerers. I tego słonia też chciałem dodać, a później jeszcze dwa inne przyszły mi do głowy i stąd ta dzisiejsza słoniarnia. Mam nadzieję, że dobry strzał, że dobrze się bawicie. Zapraszam.

To troszkę soulu i funky z Brooklynu. Zespół The Bados Band i piosenka Ghost Walk, rok 2005. Zespół The Bados Band nie będę przedstawiać, bo są stałymi gośćmi. I jeśli ktoś słuchał mnie kilka razy pod rząd może, to musiał trafić na ten zespół kiedyś. Proszę uprzejmie.

Kolejna kapela, kolejny zespół, kolejni muzycy pochodzą ze Szwecji. Piosenkę z roku 2017 nazywają się Toads of the Short Forest. Jest to taki szwedzki skład, każdy z muzyków z innego miasta, bo jest tam... No, w zasadzie wszystkie te z południowej części Szwecji, ale jakoś się spotkali, jakoś się dogadali i całkiem fajnie grają. Toads of the Short Forest i piosenka pod tytułem Toads of the Tall Desert.

I zbliżamy się do końca, więc teraz będzie radosny Mark Sandman i zespół Morphine, czyli barytonowy saksofon, barytonowy saksofony w zasadzie, bo czasami grywał i grywa jednocześnie na dwustrunowy bas Marka Sandmana. I piosenka pod tytułem Scratch z 1995 roku, a Morphine jest z Massachusetts. Jedziemy.

I mieści nam się tu jeszcze dziś zespół z Colorado, zespół Elite Force, który występował tu przed tygodniem. Rok 2021, piosenka Hardwired. Troszkę więcej elektroniczki, a na koniec też w ogóle pojedziemy z elektroniką. Zapraszam.

A teraz to już naprawdę koniec i tak jak obiecałem, koniec będzie elektroniczny, ale będzie się wiązać z tym, co otwierało dzisiejsze spotkanie, mianowicie How Does It Feel? How Does It Feel będzie się pojawiać tu w tej piosence dość często. Piosenka nosi tytuł Let Forever Be z 99 roku i będzie to zespół Chemical Brothers z płyty Surrender, płyty, która gdy się ukazała, naprawdę bardzo ostro grzała się w moim odtwarzaczu i do tej pory mam do niej ogromny sentyment. Na pożegnanie Chemical Brothers i Let Forever Be. Ja życzę Państwu udanego wieczoru i udanego tygodnia i w ogóle wszystkiego, żeby Wam się udawało. How does it feel? Dziękuję. Ja

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Minęła 16:30 i trudno się dziwić, że niestety najpiękniejsza postać polskiej sceny aktorskiej właśnie od nas odeszła.

Tego smutku, prócz tej stokrotki, w moim ogródku pragnę ją zabrać z kawałkiem ziemi, na której rośnie, gdzie ma korzenie.

ciepły głos Stanisławy Celińskiej z jej płyty Ubierz, wydanej dokładnie 2 lata temu. Szkoda sobie to wyobrazić tak naprawdę, że taki naprawdę przemiły kawałek polskiej sceny aktorskiej, który no, pokazała oczywiście pani Stanisława przez wiele tym samym jej ciekawych ról, między innymi w filmach Barei, czy też także w samym serialu Zmiennicy, w Domu, no i w komedii Juliusza Machulskiego Pieniądze to nie wszystko, w której też grała taką energiczną no, panią, która też pracowała w słynnej winiarni, ale no w zasadzie mówiąc to jest kawałek naszego życia, jeśli chodzi o też aktorstwo pani Stanisławy i trudno, że niestety to tak szybko się skończyło. No prawie 80 lat. W przyszłym roku na pewno by świętowała swoje 80. urodziny. Ale jej daj, Panie Boże, chociaż zdrowia na tamtym świecie. Witajcie, z tej strony Adam Pachołek. Jeszcze jakoś ze Stanisławą Celińską się usłyszymy przy końcu tegoż wydania Narcysty, ale no, mimo tego, że autora jest nieco minorowa, to jednak musimy się zająć tym, co jest najważniejsze, czyli nowymi płytami, a konkretnie epką zespołu Ain't, którego udało mi się gdzieś wygrzebać. Dosyć ciekawa taka post-hardkorowa grupa, która też gra dosyć, no powiedzmy, dźwięczne melodie. Z jej najnowszej epki oczywiście wyjąłem to, co najważniejsze, od samego początku do końca. Tak samo jak no, utwory, które skonstruowałem dzisiaj, też będą tak wyglądały, to dzisiaj chciałbym tutaj zaproponować, jeśli w ogóle dosięgnę, Long Short Round oraz Pirouette z samej tejże najnowszej epki zespołu Ain't.

Dosyć szarpiące brzmienie prosto z samego południowego Londynu. Ain't, czyli How They Faked the Moon Landing, to ich epka, która świeżo została wydana, chociaż w zasadzie mówiąc premierę miała mieć dopiero za tydzień, ale w sumie mówiąc większość tych utworów i tak jest dostępna od jakiegoś czasu w streamingu, więc koniecznie się tym nasyćcie! Chciałem powiedzieć, nasyćcie tym wszystkim uszy swoje, bądź po prostu kupcie ich w winyla. Jest parę możliwości oczywiście do zdania takowych, bo sam sprawdzałem. Oczywiście w tych angielskich sklepach winylowych, ale mam nadzieję, że jakoś dostawę do Polski mają pewnie, prawda? Prawda? Nie sprawdzałem tego osobiście, więc przekonajcie się o to na własnych uszach i na własnych oczach i przekonajcie się też, jak może brzmieć taka mocno improwizowana scena wraz z takim hiszpańskim temperamentem. Chodzi oczywiście o Billa Orcuta, który no, jest dosyć znany, jeśli chodzi o takie eksperymentalne gitarowe brzmienia, wraz z Mabe Frati, którą no, dawno temu już chyba nie odtwarzałem od czasu poprzedniego radia. Wiolonczelistka hiszpańska, która też jakoś dobrze brzmi w wielu ciekawych, że tak powiem, tonacjach. A w związku z tym, że za tydzień ukaże się ich wspólny projekt zatytułowany Almost Waking, to chciałbym wam zaprezentować to, co akurat nie będzie gdzieś tak przed smakiem tychże pięknych, no, chamberowych takich nieco brzmień, czyli El Inicio es Cuestión de Suerte.

transowo, ale jednak dosyć subtelnie, Mabe Frati i Bill Orcutt. Ich nowy album dopiero za tydzień, a tymczasem chciałbym wam zwrócić uwagę na coś, co od zeszłego roku, jeśli chodzi o renomę, już po dobrych 40 paru latach od samej premiery, Boże, aż kaleczę teraz język, bo jednak schylam się do samego mikrofonu i nie wiem, czy mam spoglądać na sam komputer, czy na to, co mówię do was, bo to jednak trochę mnie rozprasza i jestem nieco zmęczony. Ale dla samego zrozumienia tego, czym jest zespół Fex, no to wiecie doskonale, że jednak Subways of Your Mind to jest hit zeszłego roku, sprzed 40 paru lat, odznaczam oczywiście to wszystko. No i po tym, jak ten debiut Skyscraper wrócił oczywiście do łask po tych 40 latach do nas, to udało się też odnaleźć także nagrania live w koncertowej formie, oczywiście jeśli chodzi o same ciekawe rzeczy, które zespół Fex nam jeszcze odnajduje i chce odnajdywać, albo może to oznaczać tylko to tyle, że będzie jakaś głębsza reaktywacja, o której jeszcze nie wiemy. Być może jeśli panowie dożyją. Tymczasem chciałbym wam zaprezentować utwór właśnie pochodzący z albumu Live, który też się za niedługo ukaże, czyli It's a Hard Life, nakręcony oczywiście, chciałbym powiedzieć, na taśmę magnetofonową podczas występu w Paderborn.

Krótkie, ale jednak dosyć treściwe nagranie. Ture Rygwart grający na gitarze, będący na wokalu, Michael Hadreich na pianinkach i syntezatorach oczywiście, gitara oraz chórki, Norbert Ziermann to oczywiście bas, a na pępnach grał Hans Heimer Sievers. Tak właśnie wygląda cała, że tak powiem, wierchuszka samego zespołu Vex, który no nieźle się gdzieś tak, można by powiedzieć, zataczał tam i ówdzie, a pierwszy ich chyba największy, że tak powiem, można by powiedzieć, hit, który za chwilę zaprezentuję, z tego względu, że jestem sporym szelikowcem tego zespołu, nagrali w Uelzen. No dosyć nieciekawe miejsce, bo jakoś, no nie wiem, nie znam się na wielkości miast niemieckich, ale Uelzen to nie jest takie za specjalnie duże miejsce, żeby nagrywać tutaj cokolwiek bardzo ciekawego, a spod ręki tegoż zespołu no wyszedł no jeden no, z najlepszych hitów, które no muszę i w tej chwili wam zaprezentować.

Tak, to było w roku 85, kiedy sobie chłopaki tak poczynali i twierdzą, że jednak powinno być coś więcej z tego wszystkiego. No, tam kilka nagrań, co to takiego jest? Czekamy na więcej. Facts, oczywiście, Subways of Your Mind. Najbardziej tajemnicza piosenka internetu w Radiu Odzew, tradycyjnie u mnie w Narcyście, więc wszystko się zgadza. Jeśli chodzi o Morrissey'a, to z nim jakoś zawsze nie było nigdy w porządku, jeśli chodzi o pewne, możemy powiedzieć, wektory poznawcze, ale Make Up It's a Lie wypuściło teraz, że tak powiem, z siebie coś więcej niż tylko kilka piosenek ze standardowego zestawu. No i Morrissey przedstawił też taki mały suplement do samego albumu zatytułowany Notre Dame Deluxe, z którego pochodzi też dosyć subtelny, ale też uświadamiający to wszystko, co tak naprawdę czeka nas wszystkich. Czyli taki utwór, który, no można by powiedzieć, nawiązuje do tego, co nas czeka w kilku tejże kręgach, o których kiedyś mówił sam Dante w Boskiej Komedii. Hello, hell.

Morrissey tak głośno, że aż niestety troszeczkę mu te ściany piekła popękały, ale no to bywa tak z nim, że jednak troszeczkę czasem widzi te jasne strony piekła, ale ja jakoś tego za bardzo nie słyszę. Tak samo też tego, że mi niekiedy spółgłoski się zjadają, bo jednak nie ćwiczyłem swojego, że tak powiem, głosu przed nagraniem. Nie miałem nic w ręku przy sobie, ani jakiejś czekoladki albo czegoś takiego, żeby jakoś zwilżyć język. No to teraz troszeczkę tak seplenią. Chociaż seplenienie to jednak u mnie jest częste w takich chwilach, kiedy się denerwuję. Więc luz, spokojnie. To teraz będzie Crown Lands, duet progresywno-rockowy z Kanady, który wypuszcza zupełnie nową płytę zatytułowaną Apocalypse, a z niej pochodzi dosyć pięknej urody, że tak powiem, utwór Black Star, który no nie jest nawiązaniem w żadnym wypadku do Davida Bowiego, ale jeśli chodzi o warstwę soniczną, no to ma wiele z sobą do zaprezentowania.

Zaciekle jak na taką dwójkę młodych ludzi inspirujących się zespołem Yes. No, doskonale sobie zdają sprawę, że no to nie jest ich jedyna, że tak powiem, twórczość, bo pozostałe albumy jednak były mi do tej pory nieznane, więc będę musiał jakoś je szybko nadrobić. Ale dla Crownu Lands warto tym samym sobie zrobić wyjątek, no i przejrzeć ich całą dyskografię, dostępna oczywiście na Bandcampie. To teraz będzie tak zwana sekcja jubileuszowa, oczywiście jubileusz! 56 lat temu ukazał się właśnie album słynnej supergrupy, jeśli można tak to nazwać, Crosby, Stills, Nash and Young, w której to oczywiście swoje pierwsze skrzypce grał Neil Young, a jakże. Album nosił tytuł Deja Vu i można byłoby powiedzieć, że to był jeden z najbardziej, że tak powiem, oczekiwanych kantrowych zespołów do tej pory, takich mocno akustycznych, który sobie przez kilka lat nieźle sobie radził. Mimo tego, że nagrali jakieś 3-4 albumy, to jednak Neil Young poszedł wreszcie w taką karierę solową i miotał się z zespołów do zespołów, aż w końcu też odnalazł swoją drogę. I chwała Bogu za to, no to teraz sobie wypuścimy początek tejże płyty na wierzch, a będzie to właśnie utwór otwierający właśnie Deja Vu, jakim jest Carry On.

Trudno powiedzieć o nich, że to nieśmiertelna grupa, bo jednak David Crosby też poszedł w karierę solową i z tego, co czytam także z kalendarza, wynika to, że w 1987 roku, tegoż samego dnia, poślubił on Jan Dance, którą poznał gdzieś tak chyba, no że tak powiem, gdzieś nie wiadomo w jakich okolicznościach, chyba nawet w tańcu, bo zresztą dance to taniec. Haha, taki suchar mi wyszedł. No i przy okazji, no, drużbowali do jego ślubu Steven Nils oraz Graham Nash z jego zespołu, więc wszystko było w rodzinie. Tak jak wspomniałem, Neil Young chyba rzucił papierami gdzieś tak przy trzeciej czy czwartej płycie, mówiąc, że jednak nie chce z nimi mieć nic wspólnego, a szkoda. Mogłoby się to nawet lepiej by potoczyć. No i sekcje rytmiczne ze strony Dallasa Taylora absolutnie wyśmienite. Tak samo jak też wyśmienite jest to, że tegoż samego dnia, no dosłownie 45 lat temu, Kim Carnes nagrała wybitną swoją wersję utworu Bette Davis Eyes. Oczywiście to jest piosenka oryginalnie zaśpiewana przez Jackiego DeShannona w 75 roku, więc jednak rok wcześniej mieliśmy wtedy jubileusz, to teraz będziemy mieli teraz jubileusz wersji Kim Carnes. A zresztą zamiast takiej zwykłej radiowej wersji zaprezentuję wam taką, która no jest dosyć, że tak powiem, zremasterowana i odświeżona nieco, ale brzmi też idealnie.

Bette Davis Eyes, Kim Carnes, chyba jej jedyny znany przebój. Jeśli chodzi o tą wersję, to naprawdę jestem sporym jej fanem. No i w pewnym sensie, gdybym urodził się w latach 70., to na pewno w latach 80. miałbym crusha na pewno na Kim Carnes ze względu na jej fryzurę. Ale tu się powstrzymam od jej, że tak powiem, różnych estetyk, jeśli chodzi o wygląd. Bo jednak tu musimy się skupić na ważnej postaci pani Stanisławy Celińskiej, którą chciałbym tak przedwcześnie, ale dosyć świadomie zakończyć dzisiejszego Narcystę, bo co mogę o niej wspomnieć? No, kiedyś akurat nie śpiewałem jej piosenkę na Podkarpackim Festiwalu Osób Wyjątkowych dobre kilka lat temu. Wtedy występowałem sam wraz z moim patronującym mnie panem Mariuszem Maziarzem, który grał na organach w Parku Jedności z Macierzą. Mnóstwo ludzi, a ja sam troszeczkę taki skręcony śpiewałem jej piosenkę Modlitwę o pokój, będąc świadom tego, co się stało gdzieś tak w 22 roku i za czym oczywiście ten cały pochód za śmiercią i za zgryzotą wszelkich ludzkich istnień tak naprawdę poszedł w dosyć drastyczny sposób i moim zdaniem jednak, no to co się dzieje tak po wielu stronach bieguna naszego środkowego, czy południowego, czy też północnego, no to jednak no, wojna toczy jak rak nasze społeczeństwo, takie światowe. Nie chcę mówić tutaj o polskim, bo no, to jest bardziej wojna kulturowa niż wojna taka bardziej zbrojna, ale no, wiele z tego jednak nam nie zostało z tej, że myśli, żeby tym samym jakoś zmienić nasze zachowanie. No ale w pewnym sensie pani Stanisława też mi się kojarzy też milej z piosenkami między innymi o sprzątaczce, o też tym, że ona kocha koparki, bądź też po prostu je lubi, tak żeby nie przekręcać tytułu. No i w sumie można by powiedzieć, że mógłbym zakończyć takim humorystycznym akcentem, że pani Stanisława miała wiele dystansu do siebie w swoim życiu, czego zazdroszczą jej najbardziej, bo jednak chciałbym czasem nawet być taki jak ona. Taki bardziej uśmiechnięty, spokojny, wiecznie patrzący w przyszłość bez takiego wstydu, że coś robię głupiego. A takich ludzi naprawdę wokół nas też potrzeba. Zatem na koniec zaprezentuję tutaj fragment płyty Atramentowa, z której pochodzi bardzo piękny i dosyć taki, no dosyć bossanowowy troszeczkę rytmicznie utwór W imię miłości, do której trzeba jednak czasem się uciekać, żeby zrozumieć samego siebie, no i też także ludzi różnych po drodze. Dziękuję wam uprzejmie za to, że byliście ze mną do końca, no i chciałbym powiedzieć, no nie wiem, czy w przyszłym tygodniu się usłyszymy, bo jednak chcę zrobić trochę, że tak powiem, tygodnia wolnego z tego względu, że mam kursy różne ze sztuczną inteligencją i tak dalej, ale mam nadzieję, że jeśli cokolwiek się stanie takiego, że chce mi się zasiąść tutaj przed sitkiem, no to zasiądę i to będzie jednak sygnał, że jestem tu z wami. No to cóż, do usłyszenia, mam nadzieję, kiedy indziej. Bye off.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam serdecznie, Władysław Bałtycki. Studio One prezentuje. Dziś mamy na tapecie album Delroya Wilsona, wydany w roku 1968. Nazywa się Good All Over. No i jest to prawdziwy, poprawiający nastrój Skarok City Blue Beat z ogromną ilością soulu i serca, duszy i serca. To idealny album dla tych, którzy czują, że ska jako gatunek narodziło się w kosmosie. Można tu bezpośrednio dostrzec związek między swingiem i soulem, a także słodkie, tradycyjne, wyspiarskie rytmy. Każdy utwór na tym albumie jest pełen serca i z pewnością zachęci do wspólnego śpiewania. To pozycja obowiązkowa dla fanów ska i tych, którzy lubią funkowe brzmienia soulu i swingu. To drugi long play od samego mistrza płynności, jak nazywają Delroya Wilsona. Wszystko ładnie przechodzi od ska do rocksteady, może kilka niewypałów, ale wciąż mnóstwo świetnych utworów z niesamowitymi rytmami i jednym z najbardziej cenionych wokalistów reggae od początku lat 60. do 90. Ulubione Can't Stand It, I Love The Way You Walk, Money Love, Your Love Is Amazing i klasyczny Don't Know. Jeśli szukasz dobrej, zwięzłej kolekcji Delroya Wilsona, powodzenia. Jego dyskografia to jeden wielki bałagan z różnymi wytwórniami płytowymi, ponownie nagranymi wersjami i kiepską jakością dźwięku. Jestem pewien, że istnieją jakieś fajne kolekcje, ale trzeba by było szukać. Tutaj mamy też taką kolekcję, z tą płytę z nie najlepszym jakością dźwięku.

jeszcze kopiowane z płyty analogowej, no ale damy radę. 12 utworów przed nami. Can't Stand It, I Love You The Way You Walk, Rain From The Skies, Who Cares, Money Love, Your Love Is Amazing, Once Upon A Time, Don't Know, Feel Good All Over, I'm Not The King, How Can I Love Someone i na koniec Funky Broadway. Delroy Wilson, rok 1968, Good All Over.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam, Władysław Bałtycki się kłania i zapraszam na program Na Żywo, w którym prezentujemy płyty koncertowe, warte uwagi. Dziś mam zamiar przedstawić płytę grupy The Cure, wydaną w październiku 1993 roku. Płyta nazywa się Paris. Paris to album koncertowy Cure'ów, nagrany w 1992 roku w Les Zénith de Paris podczas trasy koncertowej Wish. Zespół zapowiedział album w lipcu 1993 i wydał go w październiku tego samego roku. Album został wydany w tym samym czasie co Show, nagrany w Stanach Zjednoczonych. Album zawiera więcej kultowych klasyków, takich jak The Figurehead i 100 Years, niż Show, który generalnie jest bardziej odpowiedni na single. W połowie 1996 roku magazyn Billboard doniósł, że do tego czasu album Show sprzedał się w Stanach Zjednoczonych w nakładzie 95 tysięcy egzemplarzy, znacznie niższym niż 213 tysięcy egzemplarzy sprzedanych w tym samym czasie. Magazyn opisał wydanie albumu w ciągu kilku tygodni po Show jako przykład niekonwencjonalnej ścieżki kariery, jaką obrał zespół. Steven Thomas Erlewine z AllMusic pochwalił album, zauważając, że na płycie Show znalazły się głównie przeboje. Na Paris znalazły się utwory, które zbudowały ich kult, w tym Close to Me i Letter to Elias. W związku z tym większość fanów uzna ten album za ciekawszy z dwóch albumów koncertowych, a spośród tych dwóch płyt jest on bardziej spójny i satysfakcjonujący. Patrick Brennan z Hot Press również pozytywnie ocenił wybór piosenek i stwierdził, że dla zagorzałych fanów zespołu Cure jest to wspaniała gratka, a dla innych wyznawców letnich lub wycofanych fanów może to być okazja, by ponownie wciągnąć ich do czasami zwariowanego, często ponurego i zawsze osobliwego świata Boba Smitha. Michelle Kirsch z Vox pochwaliła album za najwyższej klasy inżynierów dźwięku i dobry montaż. Oceniając album na 8 z 10 możliwych, zauważyła, że nie ma tu niczego, co by nie zadziałało. Dobra, album został nagrany w składzie Robert Smith, wokal, gitara, Simon Gallup, bass, Paul Thompson, gitara, Boris Williams, perkusja, Perry Beaumont, klawisz.

klawisze i gitara. Oto utwory zawarte na tej płycie. The Figurehead, 100 Years, At Night, Play for Today, Apart, In Your House, Love Song, Catch, A Letter to Elias, Dressing Up, Charlotte Sometimes i ostatni utwór na tej płycie, Close to Me. Życzę miłych wrażeń, bo słuchanie płyt Cure'ów zawsze to dla mnie przynajmniej było coś przyjemnego i intrygującego. Grupa The Cure, rok 1993, Paris.

No i witam znowu po tygodniu. Wybiórcza lista przebojów trójki, czyli powrót do przeszłości. Ja nazywam się Władysław Bałtycki i pragnę zaprezentować powtórkę z wybranymi utworami z notowania numer 1083. Dokładnie z 1 listopada 2002 roku, czyli dokładnie 23 lata temu. Wówczas nie było emisji tej listy. No tak sobie zażyczyli. My robimy emisję, mimo tego, że jest 1 listopada. To w niczym nie przeszkadza. Dobra, przechodzimy do meritum. 57, taka jest liczba wszystkich utworów. 24 polskie utwory, 33 utwory zagraniczne. Top główny, 30 utworów polskich, 15 zagranicznych, 15 nowości, 3 wzlotów, 10 spadków, 17 bez zmian pozycji, 3 utwory. W poczekalni było tych utworów 27, 9 polskich, 18 zagranicznych, 9 nowości, 0 powrotów i 7 pozycji egzekwo. Jak zauważyliście, 57 utworów musiało być tych pozycji egzekwo. Z mojej strony coraz ciężej jest wybrać jakieś kawałki, które się nadają naprawdę do puszczenia, bo to jest rok 2002, zaczęliśmy w 82 roku. I po prostu teraz jakieś dziwolągi zaczęły tutaj wyskakiwać. Sorry, ja sobie herbatkę z miodzikiem ciachnąłem. Zaczęły wyskakiwać jakieś dziwolągi, no ale jakoś obskoczyłem to. Dobra, jedziemy. Poczekalnia. No i oczywiście miejsce 50, 2 utwory na miejscu 50, 2 nowości. Egzekwo, najpierw Sabia i utwór The Day After Tomorrow, a potem Archive i utwór Again. Archive to taki ciekawy zespół. Ten utwór w oryginale trwał 16,5 minuty, ale my posłuchamy go w wersji radiowej, 5 minut z hakiem. Posłuchajmy sobie Archive. He again.

No i szybciutko zaczęliśmy, i bo tych utworów to tak będzie trochę różnie z nimi będzie. Dobra, przechodzimy dalej. Miejsce 49 to także miejsce egzekwo. Natalie Cole, spadek o jedną pozycję i utwór Tell Me All About It oraz Gotan Project, nowość Santa Maria del Buen Aire. Gotan Project to bardzo ciekawa grupa, oni pochodzą z Argentyny. No i Gotan Project to Gotan odwrócone tango, poprostawiane wyrazy, chodzi o tango. W każdej formie dostępne. Projekt Tango. Gotan Project. Ta płyta na początku XXI wieku, czyli w 2002 roku, cieszyła się naprawdę dużą w Polsce popularnością. Wszędzie się ją grało, no bo to przecież takie chwytliwe. My lubimy taki klimat. Ja nawet sam miałem tą płytę. Nie kupiłem jej sobie, ktoś mi wypalił. Bo to była wtedy era wypołek. I przesłuchałem kilka razy nawet tą płytę, ale na dłuższą metę, no to dobra, posłuchajmy sobie, ażeby przypomnieć, jak to było 23 lata temu. Gotan Project, Santa Maria del Buen Aire.

Łezka się wokół kręci, obrazy pojawiają się przed oczami sprzed 20 paru lat. Miejsce 48, spadek o 5 pozycji, Cukero i John Lee Hooker, Alidoro. Na miejscu 47 Jacek Bończyk, spadek o 1 pozycję, Nieustanne tango. Jakoś w to tango zabrnęliśmy w tej poczekalni. Na miejscu 46 nowość Mariah Carey, Through the Rain. Na miejscu 45 Whitney Houston, nowość What You Looking At. Taki tytuł. Potem na miejscu 44 dwa utwory. Richard Ashcroft w utworze Check the Meaning, to spadek o 4 pozycje, oraz Suede, spadek o 2 pozycje, utwór Positivity. Ja lubię zespół Suede, ale nie lubię takich piosenek jak ta. Dlatego przechodzimy do miejsca 43, też ex aequo. Dwie nowości, Vanessa Carlton, Ordinary Day, a potem Craig David, What's Your Flava? What's your flavor? What's your flavor? Na miejscu 42 awans o 5 pozycji T-Love i Moje Pieniądze. Na miejscu 41 ponownie ex aequo Avril Lavigne, Complicated, spadek o 6 pozycji. A potem nowość Shania Twain i utwór I'm gonna get ya good. I Avril Lavigne, ja się zastanawiałem, czy puścić tą panią, ale zdecydowałem, ale jednak nie. Po prostu nie dam rad. Po prostu nie dam rad. I dlatego przechodzimy do miejsca 40. Piotr Bukartyk i sekcja w utworze Małgocha. Spadek o 3 pozycje. Na miejscu 39 awans o 2 oczka grupa Oxygen i utwór Czemu Gdy. Oxygen to taka grupa, a Meteor, i ona nagle zaistniała i zaczęła nagrywać z męskim graniem. Na dzisiejszej liście dwa utwory są, ale ja osobiście nie jestem fanem męskiego grania, bo męskie granie od 20 lat brzmi tak samo. I teksty są o tym samym, muzyka jest taka sama, aranżacje, brzmienie, wszystko jest takie samo. Tam się nic od 20 paru lat nie zmieniło. Dlatego odstawiamy to do lamusa. Na miejscu 38, tak jak tydzień wcześniej, Creed i utwór One Last Breath. Potem na miejscu 38, znowu na miejscu 38, bo to egzekwo zapomniałem dodać. Awans o 7 pozycji, Manic Street Preachers i utwór There by the Grace of God. Przechodzimy szybko do miejsca 37, awans o 4 pozycje, Negatyw, myślałem, że, i nareszcie mogę zapowiedzieć, że posłuchamy sobie tego utworu.

Ładna, rzewna pioseneczka. Negatyw to taka filia Mysłowic, można powiedzieć. To wszystko brzmi tak samo, ale dobrze się tego słucha. Na miejscu 36 awans o dwie pozycje Carlos Santana i z gościnni z Michelle Branch w utworze The Game of Love. Przechodzimy do miejsca 35, tutaj znowu dwa utwory, ex aequo, awans o dwie pozycje, Justyna Steczkowska śpiewa Idle Mitten Fiddle. Ja mówiłem, że Justyna Steczkowska nagrała pierwszą płytę, która się nadaje do puszczania i pozostaje przy tym niewzruszony. Na miejscu 32 piosenką z miejsca 35 to Tracy Chapman w utworze You're the One. Awans o jedną pozycję. W ogóle mi Tracy Chapman nie leży. Na miejscu 34 coś, co mi też nie leży. Olga Bończyk i Operacja Logos. Awans o jedną pozycję. Księga Nadziei. A na miejscu 33 taka piosenka, to się nazywa, to nawet nie jest chyba zespół, to się nazywa Dzieci Ulicy, no to zespół. Utwór nazywa się Pomóż Mi, to jest awans o jedną pozycję tutaj. I ten utwór, on był zrobiony i wypuszczony po to, ażeby pomóc bezdomnym dzieciom, które gdzieś tam się błąkają po ulicach. Zresztą jak tekst jest właśnie mówiący o tym. Na miejscu 32 ponownie ten Oxygen i utwór Billie Jean, to cover, ale to pozycja taka jak tydzień wcześniej, a na miejscu 31 zamykamy poczekalnię, nowość, Nirvana, wyskoczyła jak Filip z Konopi w utworze You Know You're Right, utwór gdzieś przyczajony. Słuchamy dwóch utworów, Dzieci Ulicy, Pomóż Mi, a potem Nirvana i ten utwór wyciągnięty z kapelusza, You Know You're Right.

No to już jesteśmy w tej 30. Jak widzieliście w poczekalni, naprawdę odrzuciłem sporo utworów. Ja się potem zacząłem martwić, że za chwilę nie będę miał co wrzucić to w eter, ale coś tam zbieramy. Nie martwcie się. Przechodzimy już, żadnych pozycji ex aequo. Na miejscu 30. spadek o 6 pozycji od 12 tygodni na liście Peter Gabriel i utwór The Barry Williams Show. Peter Gabriel, on wtedy był chyba w swojej najlepszej formie. Tak mi się wydaje. Na miejscu 29 spadek o 6 pozycji od 12 tygodni na liście Moby, utwór Extreme Ways. A na miejscu 28 nowość, grupa Pogodno i utwór Orkiestra. I teraz właśnie te trzy utwory: Peter Gabriel, Moby i Pogodno. Nareszcie mogę wrzucić jakiś trójpak. I niech leci. Posłuchajcie. Ciao.

Przechodzimy teraz do miejsca 27. Przypominam, słuchamy wybiórczej listy przebojów trójki, czyli Powrotu do przeszłości. Notowanie numer 1083 z 1 listopada 2002 roku, czyli dokładnie sprzed 23 lat. Przechodzimy więc, jak już mówiłem, do miejsca 27. Tutaj spadek o 6 pozycji od 16 tygodni na liście. Edyta Bartosiewicz, Niewinność. Ta Edyta Bartosiewicz, już późniejsza, przed tym jak jej kariera gwałtownie wyhamowała, no to już nie była ta jedna Edyta. Ona miała parę fajnych numerów, a większość niestety stara sobie. Na miejscu 26. nowość, oczywiście znowu nie wiadomo skąd i po co, dlaczego, Grzegorz Turnał, Liryka, Liryka. Na miejscu 25, tak jak tydzień wcześniej, od 5 tygodni na liście, grupa Kowalski, utwór Irlandia Zielona. Ludzie myślą, że zrobią karierę, jeśli wkomponują w hasło Irlandia w tytuł swoich utworów. Kocham cię jak Irlandię, to się udało, a potem reszta to już są popłuczyny. Miejsce 24. Spadek o 6 pozycji od 21 tygodni na liście, Red Hot Chili Peppers, utwór By The Way. No i dobra, i posłuchajmy sobie właśnie tego utworu, bo potem będzie dużo, dużo niczego. Peppersi.

that mic. I know you never stole one.

No i miejsce 23. Ja tak sobie pomyślałem, że ta lista to raczej nie jest wybiórcza, ale kontestacyjna bardziej. No ale coś mam poradzić, jak takie utwory są tutaj pozamieszczane. Robię co mogę. Na miejscu 23 spadek o 10 pozycji od 15 tygodni na liście Coldplay i utwór In My Place. Grupa, która może miała jeden fajny kawałek. Na miejscu 22 spadek o 5 pozycji od 10 tygodni na liście Ewa Bem. Wszystkiego najlepszego. Panie Ewo, wszystkiego najlepszego, ale przechodzimy do miejsca 21. Tutaj spadek o jedną pozycję od 3 tygodni na liście Roman Roczeń, utwór Chłodnia. Na miejscu 20 nowość Madonna, Die Another Day. To jest chyba utwór z Jamesa Bonda, ale tak jak mówiłem, ta Madonna to kilka numerów miała fajnych, które już puszczałem i ona chyba już wyczerpała ten limit fajności. Na miejscu 19, tak jak tydzień wcześniej, od 3 tygodni na liście Phil Collins i Can't Stop Loving You. Phil Collins i Peter Gabriel to są dwaj wokaliści jednej grupy Genesis. Po tym jak Gabriel odszedł, Phil Collins został wypędzony z perkusji i zagoniony do śpiewania. I potem nagle się okazało, że ten gość robi to całkiem nieźle, no ale co z tego, jak te kawałki, które śpiewał, są takie sobie. Oto jak potoczyły się nie tyle kariery, co, bo kariera i tak jedna i druga była znakomita, co warstwa merytoryczna tego, co śpiewali. Peter Gabriel poszedł tą dobrą ścieżką, Collins jakieś takie popowe popczyny. Na miejscu 18 spadek o dwie pozycje od 12 tygodni Vanessa Carlton A Thousand Miles. Na miejscu 17 spadek o dwie pozycje od 8 tygodni na liście Ira Bez Ciebie Znikam. Kto mnie ukarał, ażeby ciągle wpadać na tą Irę? To przecież to jest jakaś, to są jakieś hece. Potem na miejscu 16 awans o 6 pozycji od 4 tygodni na liście Anna Maria Jopek i Pozostanie Tajemnicą. Anna Maria, ja mam do niej naprawdę słabość, ale to nie jest muza do tego radia. Na miejscu 15 spadek o jedną pozycję od 17 tygodni Chad Kroeger, gościnnie Josie Scott, utwór Hero. Dobra, nareszcie wchodzimy na miejscu 14. Awans o 13 pozycji. Od 2 tygodni na liście Ścianka i Białe Wakacje, a potem na miejscu 13. Awans o 16 pozycji. Od 2 tygodni na liście Hej, Cudzoziemka w Raju Kobiet. I tych dwóch utworów słuchamy w kolejności Ścianka, potem Hej. No, nareszcie.

strasznie, strasznie tam dużo odrzucałem tych utworów, ale no to nie jest tak, że co drugi da się puścić. No, cały czas się usprawiedliwiam, bo jest mi głupio. No ale to sprawa gustów, tak powiedziałem. Wybiórcza lista trójki sprzed lat. Przechodzimy do miejsca 12. Spadek o jedną pozycję od 8 tygodni na liście. Mark Knopfler, Why I Man. Ja mam kumpli muzyków, którzy są punkowcami i industrialowcami, którzy są fanami Marka Knopflera, bo to dobry gitarzysta. No okej, okay. Mówiłem to tydzień temu, ale co z tego? Na miejscu 11 spadek o jedną pozycję od 6 tygodni na liście U2, Electrical Storm. Ja kiedyś mówiłem, że U2 to utwór, to kapela, która wydała jedną dobrą płytę, jest to War, ale teraz jak tak słucham i cały czas puszczam te utwory w tej liście, to jednak muszę przyznać rację, że ten... rację. Muszę jednak stwierdzić, że ten U2 to zrobił parę jeszcze fajnych numerów. Między innymi ten jest fajny. Posłuchajmy U2, Electrical Storm.

Na miejscu 10, teraz będą dwie Kasie, na miejscu 10 spadek o dwie pozycje od 6 tygodni na liście Katarzyna Groniec bez Księżyca. A na miejscu 19 awans o 3 pozycje od 5 tygodni na liście Kasia Kowalska Antidotum. Ale my przechodzimy do miejsca 8, tutaj spadek o 1 pozycję od 8 tygodni na liście Wilki i piosenka pod tytułem Urkę. A potem na miejscu 7 spadek o 2 pozycje od 13 tygodni na liście Raz, Dwa, Trzy i utwór Oczy tej małej. Mam słabość do zespołu Raz, Dwa, Trzy, bo uważam, że tekstowo ta grupa bije na łeb większość twórców naszych rodzimych. Biła i bije. Bo to w ogóle co się teraz dzieje, to już jest w ogóle makabra. Ale wtedy też biła. I dlatego posłuchamy tej grupy i posłuchamy też Wilków. Bo ja zawsze twierdziłem, że Gawliński ma dar do fajnych riffów i do przebojowych piosenek. I ta piosenka mieści się w tym kanonie fajności, ale bez wstydu. No więc najpierw Wilki, Urkę, a potem Raz, Dwa, Trzy i Oczy tej małej.

No i powoli zbliżamy się do końca naszej wybiórczej listy przebojów. Przypominam trójki. Ja przypominam, że to jest notowanie numer 1083 z 1 listopada 2002. I przechodzimy do miejsca szóstego. Tutaj spadek o dwie pozycje od 14 tygodni na liście. Aha i utwór Lifelines. Aha powróciło po długim czasie niebytu z tą płytą. Ta płyta nie jest zła i ma parę fajnych utworów, ale ten nie jest tym moim ulubionym utworem. Dlatego przechodzimy do miejsca piątego. Tutaj od 7 tygodni na liście, awans o 4 pozycje, Eva Cassidy, utwór Imagine. Teraz miejsce czwarte, awans o 2 pozycje, od 3 tygodni na liście, Pearl Jam, utwór I Am Mine. Potem na miejscu trzecim, tak jak tydzień wcześniej, od 7 tygodni na liście, Tori Amos i utwór A Sorta Fairy Tale. A na miejscu drugim spadek o 1 pozycję, od 9 tygodni na liście, Myslowic i utwór Sprzedawcy Marzeń. I mi zostało na miejsce pierwsze, ale to za chwilę, bo teraz posłuchamy sobie tych 3 utworów. Pearl Jam, I Am Mine, potem Tori Amos, Sorta Fairy Tale i Myslowic, Sprzedawcy Marzeń.

No i jesteśmy. Dobrnęliśmy do końca. Dzisiaj nawet puścimy numer jeden. Tydzień wcześniej nie puszczaliśmy. Chyba 3 albo 4 tygodnie wcześniej też nie puszczaliśmy, bo były takie gnioty. A teraz nie jest to mój ulubiony numer, ale damy radę. No więc czego słuchamy? Na miejscu pierwszym notowania numer 1083 z 1 listopada 2002 był utwór grupy Awans o jedną pozycję od 6 tygodni na liście. To był utwór grupy Red Hot Chili Peppers, a utwór nazywa się The Zephyr Song. Ładny utwór. Peppersi mieli lepsze utwory, mieli też gorsze. Tak czy siak, posłuchamy sobie tego. Ja się z wami dzisiaj żegnam. Zapraszam 8 listopada na kolejną wybiórczą listę przebojów trójki, czyli powrót do przeszłości. Będzie rok 2003. Do usłyszenia. Pa, pa, pa. Prowadził Władysław Bałtycki.

Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: David Blaine to amerykański iluzjonista i kaskader, który w 2006 roku podjął się pobicia rekordów ilości spędzonego czasu pod wodą. Wszyscy odradzali mu tego wyczynu, jednak mężczyzna podjął się wyzwania. 33-latek opuścił się do 2,5-metrowej akrylowej kuli wypełnionej wodą w Lincoln Center for the Performing Arts w Nowym Jorku. Blaine wszedł do bańki w spodniach, gumowych butach i specjalnej masce do nurkowania. Lekarze stwierdzili, że już drugiego dnia pojawiły się u niego dowody na niewydolność wątroby. 33-letni iluzjonista cierpiał również na łuszczenie się skóry, ostre bóle stawów i silny ból ucha. Nawet wezwano do konsultacji NASA, ponieważ bańka wodna Blaine'a była podobna do symulatora nieważkości stosowanego przez astronautów. Magik przed podjęciem się wyzwania trenował przez pół roku pod okiem żołnierzy z amerykańskich jednostek specjalnych.

0: poza wszelkimi ograniczeniami. Kochałem satę, zrobiłbym dla niego wszystko, pod sukienicami laskę, ale on wolał piękną korę, był hetero, palił trawkę.
1: A przecież każdy miał być dla każdego,

0: odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Sunduki, nazywane syberyjskim Stonehenge, to miejsce starsze niż brytyjskie stojące kamienie i być może bardziej tajemnicze. Składa się z 8 niezwykłych formacji z piaskowca, które wyrastają niespodziewanie z równiny zalewowej nad rzeką Beli i Yus. Te formacje równoległe do siebie i prawie jednakowej wielkości są zwieńczone dziwnymi skalnymi kapeluszami, które przypominają ogromne skrzynie. Słowo sunduk w języku rosyjskim oznacza skrzynia lub właśnie kufer, co wyjaśnia współczesną nazwę miejsca. Profesor Witali Larichew z Instytutu Archeologii i Etnografii przy Syberyjskim Oddziale Rosyjskiej Akademii Nauk przez wiele lat próbował rozwikłać tajemnice tych skrzyń. Stał się astroarcheologiem, badając, co starożytni ludzie wiedzieli o astronomii. Odkrył, że sunduki to najstarsze znane obserwatorium astronomiczne w Azji, które ma około 16 tysięcy lat. Starożytni mieszkańcy tej doliny codziennie obserwowali zachody słońca, wschody słońca i księżyc. W sunduki znaleziono również galerię sztuki naskalnej. Niektóre z tych rysunków pochodzą z kilku wieków przed naszą erą, ale tajemniczy biały koń, znaleziony niedaleko pierwszej skrzyni na Czarnej Górze, został wyrzeźbiony w skale i jest bardzo dobrze zachowany. Naukowcy sugerują, że ten petroglif powstał 16 tysięcy lat temu w epoce lodowcowej, co potwierdza, że obszar ten był miejscem ludzkiej aktywności przez wiele tysięcy lat.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Pani Koro, ja tylko zaniosę pewną rzecz i przyjdę tu zaraz.
2: Dobrze, to ja będę tutaj.